0: Kadi age kurugudo lwa siba chibati Chibu chidida Mbuo chaba ote kwa kubuda Mbuo tabuda mpo zigodida chojagaza Mze sisa agida busente Kastoba sanyu sokudaba Tukueyo
1: Agari yugumau
2: Adio yo
1: Soko je soko je
3: Kadaga gedatio
1: Jangu jangu na we
2: Odida wache
1: Fajeno na we
3: Odida umusebu wado
1: Toge na kuja
2: Sigeenda kuja, budida chideta.
1: Mugeenda sagenda kuja.
2: Baba deba didachi.
1: Bwaba jajangu watoche bideke.
2: Bwaba budida, batwa budida bideke.
1: Agambe sagenda kuja.
4: Bagenze.
3: Baba didachi.
4: Ah, banaba sendeza PDM. Bade bagala kuandika.
3: Adafuje.
4: Eh. Hey.
3: Eh, dafuje.
4: Ah. Au goli kumuzuri.
3: Dafuje ate dafuje bidio di kubi.
4: Afu watu wade kakade. Neloka sangu ise.
3: Afu dafuje kubi.
4: Kale.
3: Obada age kuode.
4: Ah.
3: Mizu wakubatu wadibu doji.
4: Aneongere yuka sawa funye.
3: Shigabo kufedebu wakati da shigadao.
4: Hey.
3: Mojo kede dabu ozugi dako ubebi padebio.

0: Sima Taxi akaimba ko sabake tukua. Wepo le choice ya kaimba kocha. Tetulonza lonza tukukubira wo. Anti Sima Taxi nanta kujuza.
1: Wewe wanongo nyinyi kulibogola simbera ngoli mu Simba Taxi kwate simu nyigire koko 0704 973 000 saba yaka imba kamunga kocha eranga mpoze nsonga ya love je tuli nsonga yo nako yo je tuli konsonga ya love ekuze mugena mukadiwa mulavu wabera wo buimba bagalo okulira nga love you know ekadi ekadi yawo naengera bali no I already your Simba weba le nyoku uliriza seba nyono okay, sabaya akaimba.
2: Akaimba ni sabayo, akaimba akagamba
1: Aison T. Ani?
2: Aison T.
1: Akagamba katia?
2: Omukwano kulingo mulimu.
1: Ah, erinnya lyo luimba.
2: Adamu konye byadala owe manyi.
1: Andika kati oyino kubanga omanyo luimba bwe baluyita.
2: Manyo kati babu madamu konye.
1: Aha.
2: Omukwano kulingo mulimu obo kufuno laido kukwatanga kalira nando lumalo kukukuna laira basinga mubiera vira
1: okay kati olo luimba balu itala ira
2: kakawele seko
1: okay
2: edi sema nga mbute bambu nandika
1: mea
2: kaluja wechi mga chendorua
1: okay
2: padonga sivirizi bambu nandika nemukana wankareza nalika kutomuruwero
1: kwasi zao